przykład, kłodnej obruba. Amro poni dosenia, to spalaj na hunuma. Uczajno czunuma, mola kejma gorbo. Czajno modnu manu bajek, amro ma kunej porbo. Czajno jeszcze ribansu, wąda to modnu ma kunej lodza.